A jak to hučpnie, dalej kroczymy po wusywaniu, no to może wam iżo też mało dolatać? Tak słyszymy, Anna-Maria Bretschneiderec z Tebie zu. Do fitnessa podamy za dżęce rano Sanku Relcyny. A po realnych buczach kroczymy zromadnie ze skupiną Kontakt. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać do 6.

Biedl nasz jest, że poladniemy raz do niebia, tam je w okamiknie przeca jeszcze czmaka, już wypieca, ale to szako smy zmienionych dniu, iżo tak zwłóczyne słonczko, te skadza dżęca krótko ponad pół sedmich. Ahaj, dyż skadza, potem je najprawdę raz, dyż trochu widzimy dżęca zmienimy mienice słońca, a mroczyle w wotmienie, z dżyla wosane dyż raz trochu dlie słonczne. Dżęca jako zazbie do dnia, oczekuje nas jeszcze niekotre szwiele, potem pak wostane dale sucho. W biu dnia stupa żywe sliepro na 18 do 23 stopniu. Jutro zmiemy po rańczej kurjawie też dość słońca, wostanie sucho. Żywe sliepro stupa potem zasa na letnie 5-23 stopniu. Sredu to wostanie przeważnie pomroczeno, też szwiele nas to zasa oczekuje. Też niewiedra, a silniejsze deszcze może to raz być, potem też trochę wokwodniwa z redesem.

0: Aste mir zdybkom na pošestčić.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Wierschkübelea, dziewięćstopusta liturgiska cyrki, bichu dwuryczne swiedzienskie kemsze czerawe w osadni cyrkwi. Swiedzienski predabie krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuwachu dujerio a spione skupiny w osady. Hijo sobotu wotmieso stawi z niski sympozji, tam przednoszowachu dr Jens Buldisch, Trudla Malinkoa, farar Christoph Rummel a dr Gerard Krautz wo temach gajsch, hodziska wosadas pra fary hacz do reformacije, wuwicze serbskostche we wosadze a twarske stawi zny cukwie. Na wobie maj dnio maj zwoblika chusie niekotre holca żony ewangielsku, gajsch tyś katolsku narodnu drastu. Zdobom woswiczichu we wsy tyś kamuszu organizowanu od towarstwa hodzi swici. Na dniu wotorenego pomnika miesze tyś MDR studio Budyszyn swoje durie wotorene. Przy wiedzieniach zonichu zajmcy, jak so rumnosze puszty na studio przetwarichu, a kajke wużadania miachu twarcy przy tym zmistrować. Zdobom przedstajichu sobu dziewaczerio studia swyski program a techniku. Wosybitostka bichu truty z kameru. Wszitkie wiedzienia bichu wukniowane. Nimsko-sapske ludowe dziwadwo rozprawia w ocji tysac w opytowariach, su dziwadle na rodzie rumnostrze wod cichy hacz kpincy sprzystupnili wod nowych inscenacji pokazachu iżo małe kruchy, tak za delnio-sapsku turu nieszto zry dohoś wiśninak czeje pod tekstcze Jurija Kocha. Na dwiema przedstajeniom jaj oratoria Wulkotna woda, spera Mirčina Veclicha a Róże Domašcy nie, zličichu na minienym koncu tydzinja w 800 przyladuariu. Wiace hač 100 šule riu serbskeho gymnázia je jun spievajo a riujo zromadne ze serbskej komony filharmoniju a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvopravdživo. Po včerajšim predstaveniu rozžonuvaše so serbski gymnázii s choreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so necíša riovanská skupina rozpušči, přichodže ma nová obsadka pod novým vumiovským návodom nastač. Na molerskej dziwarničce Spichovanského kruha za serbsku ľudovú kultúru konstudzenia Bilšecach je so 12 ľudí obdzielivo. K zazbihi v uličach usi na horu Lubin a zeznachu pozadki povesče vo sudom serbskih kralach a v obladachu se skulptury k tomu. Pod navodom Maje Nagelovie su potom na herolde Cležonosči a Giovanni dve serboce evangelske svedženske a druščci drastče potrijovali. V uodnočenje Giovannički vodme so čera popodnju na dnju votoreného pomnika v budyskim serbskim dome, tak so možahu v opetovarjo hižo prinje v uslitki v občivač. Serbska dekanatna modžina je sebi čera vulečava, převodžana od fararja Gabriša Nauki a dviju sobudževačerku dekanatneho dušepastostva. 66 modostnuch je so na jezbe v občiljivo, po zromadnym nyszporie kwadzite kapoce Szpriowiach pola Hamora padlowachu młodostni po Szprywi z Czelna do nowego miasta. Tam zakończych wulet przy rulec mynie z grillowaniem przy liłowym woheniu a jurcze. To bych upołyszcze, kiedyś namakacze też na naszych internetnych stronach a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca, mročele a svuncove vodmenje, bio dnja pak potom dlješe svunčne vodriski, kajš prajene dženca vodranja išče nekotre kapki dješa, potom pak suho, a to šopši maksimalne 20 stopnja.
3: Všetko poriadku je tiež našim koncu na púčach a na drohách. Jeli vám tam niečo napadne, potom rádu tu zvonče. Bettina je pri telefóne a to pod číslom Budyšin 7400 alebo písať, čo nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Haja z rogu a nietko do Honie w Łużycy, tu są nasze pokiwy. Sredu cioch je zaso kofi cioch, a to Serbski muzeum. Protika moja Łużyca, kotra szwukadza hisze z leta 1902, je jeden z najwoblubowanejszych, a też z najdleje eksistowacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nastrzewana protika dokumentuje oficjalną wobrazową polityku a serbskie strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku dowoli pak też dolady do serbskich siebie stereotypu. Z pomocą analizy jednotlivych wobrazów skiczy przednosk, kotrz skiczy sobie w tym zetkaniu koficjoch, so w wobrazach rumieniec. Referent je dr. Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. A keď puto pokiju šitkim staršim, Vorklečanske dekanatne duše pastorstvo za dječi te preprošuje šulariov od prvního do šestoletnika ze serbskih vosadov na zromadne džena to pod heslom Štark macht tak. Tam tematizuje na celé jednore vašnje šedne situacije dječi. Zamier je sebevedome skročić. Zariadovanja ze stajne samsnym obsahom za dječi budu na sčiovacich terminach kečpu. V sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radvorju. To sú šitko dny v prúzninach. Zromadný džen zají so stajne cibedlky nadževeč rano a skončí sa potom popudňu cioch. Všizivič môžete vaše džiče hišče hač do piatka podľa dekanatného dušepastorstva v Voklicach.

0: Licymy, dżęca rano z wami stałamy, z wami z woża przyjdziemy, a dżęca wieczor może czy zaso ze serbskim programom, no hajco rec do woża hić, wod wosymich szakowusowa, modzinska redakcja Radio Zadkula, wocim, mody żołmie dżęca punże, to winietko Franz Kliman.
1: Zadkula.
2: Hač v šuli, na dželje, pši studiju, abo doma ve dobre stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kaj švone še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo pšedstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada pšihod? Na tute a vjele dalších prašenjo vam votmovime v pšišenem vusovanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nie zabuďte punžlo večer radio zapiknuć.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
4: Dzień za wieczór.

0: Wohodziu tam z wieczoru konstodzienia ewangelsko-lutherskie wosadze Sjatyju Petra a Pawła swoje 900 a postaletne wopstacze cyrkwie. Hodzi płaci jako najzażniejsza serbska wosada. Iżo lecze 1010 je tam chrześcijanska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjonska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją su so wosady w okolinie założyli, a dalsze cyrkwie nastali. Lydia Maciowa je skwatnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela wiedzenie a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a farar hodziske wosady Krzysztof Rumel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez pudlanskie durie do hodziske cyrkwie. Na to, co je drewiany zakot węgiec blidonia z wotrua restaurowała meny dom z kieczpni. Na słonecznym szipuniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele świecy przekrasny moderny sakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Tyż mamy słońce, a to przez to tyś czopwę wóraz nikak, nitko tu, ale tyś słońce nie świeci, je to trochę abstraktne. Tyś je woprawcze, jano szire z czynem.
1: Tworił je abstraktne wyłotowanie drężanski wumiec Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w letach wokoło 1980 cyle nu wyłotował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumiectwo drężanskiego presa w osobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Swobodu wumiectwa namaka Press w wyłotowaniu sakralnych rumów. 540 je ich we wukodni a zapadni nimski. Wodpoladnie nie niczo symetriske w hodziske cyrkwi, tak farar Krzysztof Rumel.
2: Also tež wotro trochu nalivosti, a tež dupas nesti rec, also šo tež tutun budest, tež wotro nischo započne neje v srečiš su, a tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wot moa wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szako ryka tam, kemsze nima ja sowiacy przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rumel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna ze zonu cawona je. Do nie se czyszenka dospunie zanurić mu.
2: Z najmniejsza wosom stu lid starym, to je prynia dupa Serbu. Kujś tym wopytlo, kotrasz też swójba hizo historyski tu bytli w Łużycy, ma na kujś tym pat jednego predonika, kotrasz je tu wukczenę.
0: Tobie wórysk z niedzielniejszego wusywania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletną reportażu w wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacie na naszej internetowej stronie app MDR Serbia, a wiedzę też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

se tam posledný mich je a zase vyčenca ráno nebys, če dživali, no hajš to da je to do titula, to mám za vás tu nitko hučpnu přeladku, tu ty je vusevanské hodiny. Spieva Valbora Vaudžic. Slyšíme titul Nesmiace tvoj od Denisa Wenzela. A co wie, jete już ten zarano zaso Andreas Wikingpudla, a to z Żana nie zabiera mnie tak, kaj ty. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po tej, kim nie tylko hacz do osmich, a tu dalej z Mario Matzyny, Paradisu Bobberia.

0: Mečminčino, donna po 8-ich je, weil Boga Vaučic je runje dospiewała, a wyszako wiesz, nietko rano mamy jeszcze 1,5 hodziny wucewanskiego czasa, wyszy serbski rozwóz, tyś dzień za co z wami stała, ale możecie też z nami dłużyć, respektywnie z Moryżomu z redakcją Zatkule.
1: Zatkula.
2: Hač v šuli, na djele, pši studiju abo doma ve dobrej stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kajš vane še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo pšedstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada pšihod? Na tute a vjele dalšich prašenjo vam votmovime v pšišenem vusevanju Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte ponžlo večo radio zapiknuć.
1: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Nič zabuď.
3: Čem sa večo.

0: Apela nas nie zabieramy dżęca żana tak, kajż Bettina Wenderotowa, która czekała dżęca rano nasze powieszcze, a z tym je nitko też zaso z dybką na połosmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Wersk jubilea, dziewięć stopu stalet hodzi z kacuki, bichu dwuriczne swiedzienskie kemsze czera we wosadni cukwi. Swiedzienski predabie krajny biskup Tobias Bilc, kemsze wuotuachu dujerio a spiłne skupiny wosady. Hižo sobotu odmieso stawi z niski sympozi, tam przednoszowachu dr Jens Bulisch, Trudla Malinkowa, farar Krzysztof Rummel a dr Gerard Krautz vo témach, kajž hodžiska vosada sprafary hač do reformacije, wuwiče serbskosće ve vosadže a tvarske stawizny cukwie. Na wobimaj dňomaj z oblikachu se nekotre holce a žonu evangelsku, kajž tiž katolsku narodnu drastu, zobom vosvičichu ve vsu tiž kermušu, organizovanu od towarstwa hodži sveči. Na dňu votoreného pomnika mieše tiž MDR studio Budyšin svoje durie čera votorene. Při vedženiach zonich u zajímcu, kak so rumnosť če pošte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištrovač. Z dobom predstajichu sobu dživačerio studia swiski program a techniku, vosebitostka bychu trutu z kameru. Všitke vedženia bychu vukniovane. Nimsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia w odcity sa cwopytowariach, su dziwadle na rodzie rumnosće w odcichi hać kpincy sprzystupnili w odnóch inscenacijo pokazachu hižo małe kruchy, tak za delnio serbsku turu nieszto zry doho švišninak čeje po tekstče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenio maj oratoria Vulkotna voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie, zličichu na minienym kuncu tydzinia vosom stupšila duario. Viace hač 100 šuleriu serbskeho gymnázia je jun spivajo a riujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniju a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajeniu rozžonuvaše so serbski gymnázii s choreografom Cornelom Kolembusom, z jeho vodkadom so nieciša riovanská skupina rozpušči, přichodže ma nová obsadka pod novým vumilským návodom nastač. Na molerske dživaničce spichovanského kruha za serbsku ľudovú kultúru konstudzenia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbiehej vulečachu se na horu Lubin a zeznachu pozadky povesče vo sudom serbskych králach a vobladachu se skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Herolde Cližunosti a Dživani dvie serbuce evangelsky, svedženský a družči trastče potriovali. Vôdnočenie dživaničky odmieso čera popodňu na dňu votorieného pomníka budyským serbským dome, tak zo môžachu opetuario hižo prinie vúslitky v občívač. Serbska dekanátna Modžina je sebi čera vulečava, převodžana od fararia Gabriša Nauki a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastostva. 66 młodostnych je so na jezbe w obdzieliwo, po zromadnym nyszporie kwadzite kapowce w Szpriowiach pola Hamora, padlowachu młodostni po szprewi z Czelna do nowego miasta. Tam zakończych uwolet przy rulec mynie z grillowaniem przy liewowym wohenju a jurcze. To bych upowieszcze, iż namakacie też na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Jeszcze niekotre szyry dosty mroczyle poniebiu czahaja, kisz tyż, kapki deszcza. Jeszcze maja wesebi, ale biegu dnia potom ma sucho być, słoneczno z otryskami, a maksymalnie 20 stopniu dostaniemy.
0: Na počera na drohach je šitko ok, dojeczcze se tu już z dżęsniše pondželu zasadehrie. Na dziubo.
1: Serbski rozwóz.

0: Krótko pobiedl na dziewięcie, 8 godzin 16, a to poladnie minutko zase raz do lesu, k wielka mienujcy. W Zakskej są lieca do tej wiace napadów przez wielka na skut zliczyli, hacz samsnym czasu loni. To pisa agentura DPA. Bettina, ty masz za nas dokładne liczby.
1: Haj, acz do końca julia zliczyciu cija 70 padu, gdzież pwaci wielk tak rec jako zawinuła, lito doto samsnym czasu by to 7 pusta.
0: Haj, potrzebny z tej przedłużym w okresie tu pola nas, budyż i na Zorec, dorał je wielk, tu dotal 200 wużitnych zwieratów, mias nimi przeważnie wódce, a też koza obiada.
1: A ja przy tym sohoca faza, tie hujntwy popromakle započne, nitko była ja modżata wecze a aktivne, a najwiace nadbiło stawa so po statistice, miesacom aj september a oktober sme pod takim vostričtu tie hocie faze, nitko su menuce welče ščenja vo sebe vodne.
0: A po aktualnych liczbach bydli Zakskej 5-30 welčich čriudu, to je z jaskom šeresku vidžane sobu na jace.
1: Cele prawe a przesto płaci za plahowariu skotu, kiś maja wonka, kiś prane wódce, kozy, hujada, sztuś chce, jeli ma szkodu wielka dla, potom też zarunane być financjalne, doby swoje zwierzęta z przedpisanymi szkitnymi naprawami zawieszczyć, tak ryka w agenturie, na przykład z dość wysokimi płatami.
0: Nowe liczby kwójczu wieczo w obstatka niemskiej te oczekujemy potom na zimu, a potom widzimy też, że haj tak rec prynę w uskutki tyje na zimy, przecież są młodzia ta, kiedy Bettina Runierek wanitko, septembrie a oktobre w osobie łodni.

Nitko poladnjemy, że sać mniejszyno do nam podziewieczych dwojarec, tam szako są minne cidny mieszczanski Swiedzień swiedzili. Nowe miasto Wojarec są przestworili haj na wulku Swiedzińsku milu z atrakcjami, z wikowarymi, a wiezo też z gastronomią, ludzie są po takim dere zastarani byli. Na Wóżyskim namieszcze tam poskyczychu przy damotnym zastupie 25 godzin do live program. W sobotu wystupiści do południa skupina Horjany, a po południu serbska riowanska skupina z Brytnie, niedzielu potem serbska riowanska skupina Smerdzaca. Hudźbny wonjostroj, tak to menuacho, je czera wieczo wojeruski mieszczanski Swiedzin zakończył. Cidny duo, super dekim tyż we Wojerecach swiedzili.

0: Wychodził tam swieczachu konstudzenia ewangelsko-lutorskie wosadze Sjatiu Pietra a Paula swoje 900 apostolitne w obstaczy cyrkwie. Chodzi patrzy jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijańska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskopa Bena je jako misjunska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją suso wosady w okoliny założyli, a dalsze cyrkwie nastajli. Lidia Maciowa je składnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela w Jedzinie, a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a pfarrer hodziske wosady Krzysztof Rummel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez pudlanske durie do hodziske cyrkwie. Na to, zo je drewiany zakot węgec blidonia z wotrua restaurowała meny dom z kieczpni. Na słonecznym szipuniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy przekrasny moderny zakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotryny.
2: Tyś mamy słońce, a to przez to też czopwę wóraz nikak, nitko tu. Ale tyś słońce nie switchy, je to trochę abstraktne. Tyś je w oprawcze, jano szire z czynem.
1: Tworił je abstraktne wyłotowanie drężanski wumyłc Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w litach w około 1980 cyle nu wyłotował. Za NDR-ski czas nie by abstraktne wumyłstwo drężanskiego presa w osobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to by się im suspektnie. Swobodu wumyłstwa namaka Press w wyłotowaniu zakralnych rumów. 540 je ich we wukodni a zapadni nimski. Wodpoladnie nie niczo symetriske w hodziske cyrkwi, tak pfarrer Krzysztof Rummel.
2: Also też wotro prochu nalewosti, a też dupa nesti rec, also scho też tutun budest, też wotro nischo zapocznie nejewes rzeczyś zu, a też krzyż teotla je direktnie rzeczy wasadem, też to zwischen Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoa wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szako ryka tam, kemsze nima jaso wiatce przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rummel nimo wota niż szake dupie. Impozantna ze zonu cawana je. Do nie se czyszenka dospłonie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lid starym, to je prynia dupa serbu. Kujście wopytlo, kotrasz też swójba hizo historyski tu bytli w Łużycy, ma na kujście pat jednego predonika, kotrasz je tu wukczene.
0: To by był risk znieczeniszego wysyłania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletną reportażu o wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacie na naszej internetnej stronie app.mdr Serbia, a wiesz też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

A zrańcz mi seriami mam tu też jeszcze pokiwy za was. Prynij mieli so przede wszystkim na Drieżdżanskich Serbów. Przychodne serbskie blido, Sachsen.

0: Ke stolicy te wot mieso jutze, a to wieczo szestrich, tunkrutsch znua w gorczmie am tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia zrejeżdżana w okoliny su na biesadu, maczerni ryczy wutrobnie witani. A dalszy pokój tu nie jeszcze za sredu zapisany, to je zaso Coffee Cioch w Serbskim Muzeju. Protyka moja Wóżica, kotra szwukadza z leta 1902, je jeden z najwoblubowanejszych a najdlej eksistowacich serbskich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Z pomocą analizy jednotliwych wobrazu z protyki skiczy przednożk skwadność so vo wobrazach pod hesłom siebie stereotypu. Womieniec. Referent je doktoromat Lorenz, wiedomostny sobudziewalczer Serbskiego Instytuta. Koficjoch, Serbski Muzeum, sredu potekim.
1: Znaju hojczku, kis se smije, cywu noca, cywu dzień, pasmiek na jej hubce je.

tak ogleda nasz panierzeski aktualny magazyn. Sme byli z mikrofonom Bochoze na gwone zgromażenie domowinskiej župy Dolna Łużyca. O tom rozprawimy dzisiaj w naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z tytułem Cejega smy ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku smy do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, albo lepiej groniona, z pestrową za was lub dzisim. Kasia muzyka to uznała.

0: Asso, ale mama, die to słyszasz.
1: Jo, zawyszczy, jo, to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości, busta, karce, miluszce, nie to spiwasz. No jo, gaś, narodni narka, to gdy jo za gości, pen, jo, to taka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiwaniu, a słyszeniu lubię dzisiaj.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Hetka domovinska župa Dolna Łužica przewiad was w stery a čižastu gwonu a welbnu zgromažinu w ochoze. W prednym žilju su sledovali rozpšave a welbe župana Maria Elikowska-Winklerova povežio.
1: Na zahopinku su se dali ohoski žočka do rejki, a ohoski šota Roni Henke još ich uvitav. Zastupny župan Markus Końcar jo we rozprzowie pokazał na szakę tiemy, z którym już jo se przedsedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, finansirowanie założby za serski lud, bucowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo image kampania za dolnosersku ryc. Wesebnie jo go jasyli, aż su dalszne tuaristwa namakali puś do domowiny a kocłonk.
2: To pokażu teke janu wiestu dowieru, ak te luzie nam mają, my opytajmy tak cestu, ak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgorna psiś, a co my si macie to teke czoszku, to my to za naszo żywo, wesebnie gaśtem lody psi do tomu, to zwiaselece, ale teke to żywo ze Zdolnosiarskim gimnazjum, jo se mocnie polepszyło w slednych letach jużo. A ja se na gymnaziju Jana Kupka założyła, a co se staraš, bo te niegajšne ukniki teje šule, teke tošta Kupka ja net při założeniu goniwamy, co my byš cvong domovine, až teke to šulske tuaristvo, pichovenske, miastym, ten nintosu, ten puš k nam pytali, a ten kontakt ešte raz navězali. A to jo vegin redne znamie, žož se napšaudu vjaselijom.
1: Su pšiuzeli do župy teke žilojske obydlarske tuaristvo, vejsne tuaristvo Zabrot, a drastvine žiuča turnu. Niko Sonke z Turnowa k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa ma aktualnie 3416 odsłonku, w tom 3,40 kubku, a 9,20 tuaristwu w 3 okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo Petrzmarnu, aż jo Župa Dolna Łużyca, najwięcej aktywna na pelu strukturnej zmiany.
4: To pokaza, aż te żywo, hona bazy, jo pšave, a až jo Dolna Łužica na vegem dobra seš. A ja pak som teke žinca informiroval, až my ve domovine ve zvisku máme šake teme a jaden jo na přiducnym zvisku im šetcedarstve, tam co me diskutirovaš a utvoriš, jaden úberk, ktoré soma zabieraš z Gorny a Dolny Łužicu, že se teke nažijam, až Dolna Łužica jo teke prezentná a pomaga nám skromane to s tým tému dopritka krydnuš.
1: Michael Apel uzvelone ve šetcedarstve Łoni 2025 v fejskim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, jose niento pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2029.
5: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozprzawie a welbie župana w drugim żilu zgromażiny domowinskiej župy Dolna Łużyca su przewiarli dyskusję o idei nowego serskiego zmakaniszcza. O tom powiedzimy po muzyce.

0: Popšałbym ja diawa, antologia jużo zajżone lita ujś, ninto wena przed laże antologia z titelom Ceje gasmy. Wete ludowego nakładnictwa domowina. Antologia jo jużo naprzedajn, na przykład we Sarskiej kulturnej informacji Lotka we Chrzebuzu, knigowa premiera, bużo pak akle 13 oktobra w Sarskim domie. Zesta jarku antologię mam ninto we studiu, a to jo Krystiana Pinekowa. Dobry dzień, Krystiana.
1: Jo, dobry zajtrz, dobry dzień.
0: Krystiana, to są familijowe wspomnienia, na nim mnie to tak na knigach stoi. Jak się ku tym czojenkom przyszli?
1: Jo, ludowe nakładnictwo domowina, nawiedująca lektorka, jo mnie se przeszała w lesie 2020. Lec by ja jedną nową antologię zestajiła albo udała. A spontanie jo mi na myśli przyszło, aż by to działa taka tematyczna antologia byś. A som se myśliwa na ten gornosarski model, nasz nan a nasza mać. A to jo nakładnictwo tylko przyjrzało tu ideu. Ja som pen myśliwa, kto by mógł pisać o tom. Stawizny, familiowe stawizny. Toka su tylko stawizny średniego dnia w naszej serskiej dolnej Łużycy. A pensmy zbierali. To je dejavo serski tekst byš, a my sme zbírali, a my sme vici ako 70 ľuži s listom se napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás, čo autorku a autoru přikronivo. A su pen teke písali, dokoláž toga nie tak ľaško vo svojej familii písaš, do zjavnosti hýš, veľa su kronili. Ja nie mogę pisać o tym, to ja prze Szyszkę, albo prze, jo, a pensu mnie, ale tu familię ustawić, no, ulicowali, a ja sam gronił, no, to doch by mogli pisać, to ja zajmne, takie za pożykne stawizny, za nasze serskie stawizny. A to są wszakie generacje, a 50 lat ja z tym najstarszym, a tym najmłodszym autorem laże. Tak aż to ja już dwójki czas, w którym się tam ulicują.
0: Dlaczego jest to ważne, aby zajmne się ze familiowymi wspomnieniami zabierasz? By mogli tego gronić, to są stare czojenka, nie co my lubi do przychoda gledasz.
1: Oboje je można, jo, ale kiedy do stawizny gledasz, pen tylko rozumiesz nasz czas, a pen możesz tylko przychod sobą twierdzić. Dokoláž my máme jano tu malú sekundku našoho nindešného rôno v té minúše časa, ale kaž se spomnieš, kak jo to raz bylo, kak jo teke te uvíše bylo, abo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť a my máme gáte serske stavizne a to sú teke stavizne šedného dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy a zvyčeko pence jano ve staviznách ešte te vojne datirujú a gajo zase pen mir byl, ale ten všetný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nento kam nemo, že my šuknych autorov nalíceš, snaž môžeš o ulicu váš, že jo, jadno čojenko, alebo co jo ešte vyspomneš?
1: Z pšaudu konjane, ja nioknem to nikogo
0: Uzvignuš.
1: Jo vici ženskich kenč jo písavo. To pak jo fenomén, až v serskej literatúre vici ženskich píšo. To jo jaden fenomén tyke plagorna serskich. To jo Peri Hynac vokovo bylo. Ale mne jo nento južo jadna ženska písava, kenč jo zachopiva citaš tú antologiu. A jo písava mne, až se užikujú za tú antologiu a jo, samo, gaš jo citova, samo tyke pfakova, při nekotarech, čojenkach. Jo, to sú tyke tužne momente, ken se ho opisujú, ale to jo vážne, tyke vo tom písaš, vo tom citaš, se tyke mjaze sobou rozkraniaš. Kak jo to bylo, co jo bylo, Ale sú také lúštne, čo je kapedla. Som narska na reakcie, na dalšie reakcie.
0: Jo. My sme všetkne viegin narska na to čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. V studiu jo bola zestajarka a udavárka novej antológie sarského ľudového nakladníctva s titulom Ciega sme. Knik vysú už o napředajn. Knik vová premiéra pak Božo a Klečina z tego oktobra Zegare Pešek ve klubuní Sarského doma, tam Božo teke Kristiana Pinekova. Učobne žik a ščo byli.
1: Ja sa teke žikujem.

0: pożycenia.
1: Angelika Mrocekowa z Bryzówki, myśla sobie, że liść dokolaż suna jej narodnicki jubilej myśleli przyjaciele domowiny. Księcaś nam upisz, a sedem żasy temu narodnemu dniu uczebnie gratuluję, a życzę jej do przychoda zdrowie, mec a derymysze. Jo, a ako narodnicku sztucku sme za was spił z waszego regiona upytali bez lipiańskiej serskiej narice, wytkupki kulesko.

Tak ogleda nasz panierzeski aktualny magazyn. Sme byli z mikrofonom wachoze na gwone zgromażenie domowinskiej župy Dolna Łużyca. Wotom rozprawimy żińca o naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z titulom Cejega smy ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku smy do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, albo lepiej groniona, z pestrołom za was, lub dzisim, Kasia muzyka to uznała.

0: trzaszczą, ale mama nie to słyszasz.
1: Jo, zawyszczyjo, to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości, bursta, karce, miluszce, nie to spiwasz. No jo, gosz, narodni narka, to gotujo za gości, pen, jo, to teka rydna wiec. Wiele miasela życy mam ten tydzień przy spiwaniu, a swyszeniu lubię dzisiaj.

0: Petke, domovinska župa Dolna Łužica przewiad was w stery a čižastu gwonu a welbnu zgromažinu w ochoze. W prednym žilju su sledovali rozpčave a welbe župana Maria Elikowska-Winklerova povežio.
1: Na zachopinku su se dali ohoski žučka do rejki, a ohoski šuta Roni Henke još ich uvitav. Zastupny župan Markus Końcar jo we rozprzowie pokazał na szakę tiemy, z którymi już Josep przedsedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, finansirowanie założby za serski lud, bucowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo image kampania za dolnosersku ryc. Wesebnie jego jasyli, aż su dalszne tuaristwa namakali puś do domowiny ako cłonk.
2: To pokażę takie jano wiestu dowieru, a te ludzie nam mają, my opytajmy tak cestu, jak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgona przyjść, a co myślimy, że to takie czoszku, to my to za nasze żywo, wesebnie gaśtem lody przyjdu tomu, to zwiaselece, ale takie to żywo ze Zdolnosarskim gimnazjum, a mi się mocnie polepszyło w ostatnich latach już. A ja se na gymnaziju Jana Kupka założyła, a co se staraš, bo te niegajšne ukniki teje šule, teke tošta Kupka ja net při założeniu goniła, my co my byš cvong domovine, až teke to šulske tuharistvo, pichovenske, miastim, ten intosu, ten puš k nam pytali, a ten kontakt ešte raz navezali, a to jo vegin redne znamie, žož se napšaudu vjaselio.
1: Su pšiuzeli do župy teke žilojske obydlarske tuharistvo, vejsne tuharistvo Zabrot, a drastvine žiuča turnu. Niko Sonke Sturnova k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa ma aktualnie 3416 członków, w tom 3400 kupku, a 920 tuaristwu w cich okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo Petr Marnu, aż jo župa Dolna Łużyca, najwiecej aktywna na pelu strukturnej zmiany.
4: A to pokaza, aż to żywo, runa bazy, jo pšave, a až jo Dolna Łużyca na veľkým dobra seš. A ja pak som také žinca informiroval, až my ve domovine ve zviesku máme šaké téme a jaden jo na přidúcnym zviesku im šetcedárstve, tam co my diskutirováš a utvoríš, jaden úberk, ktorý som ma zabieráš ze Zgorny a Dolny Łużycu, že ste také nážiam, až Dolna Łużyca jo také prezentná a pomaga nám skromane to s tým tému dopritka, krydnúš.
1: Michael Apel uzvelone ve šetcedárstve Łoni 2022 v fejskim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, jose niento pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2029.
5: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozprzowie a welbie župana we drugim żilu zgromażiny domowińskiej župy Dolna Łużyca su przewiadli dyskusję o idei nowego serskiego zmakaniszcza. O tom powiedzieliśmy po muzyce.

0: Popšałbym jadiewa antologia jużo zajżone lita ujś, ninto wena przed laże antologia z titelom Ceje Gasmy wete ludowego nakładnictwa domowina. Antologia jo jużo naprzedajn, na przykład we Sarskiej kulturnej informacji Lotka we Chrzebuzu, knigowa premiera bużopak akle 13 oktobra w Sarskim domie. Zesta jarku antologię mam ninto we studiu, a to jo Krystiana Pinekowa. Dobry dzień, Krystiana.
1: Jo, dobry zajczo, dobry dzień.
0: Krystiana, to są familijowe wspomnienia, na nim mnie to tak na knigach stoi. Jak się ku tym czojenkom przyszli?
1: Jo, ludowe nakładnictwo domowina, nawiedująca lektorka, jo mnie se przeszała w lesie 2020. Lecby ja jedną nową antologię zestajewa albo udawa. A spontanie jo mi na myśli przyszło, aż by to działa taka tematyczna antologia byś. A som se myśliwa na ten gernosarski model, nasz nan a nasza mać. A to jo nakładnictwo teke przyjazało tu ideu. Ja som pen myśliwa, kto by mega pisać o tom. Stawizny, familiowe stawizny. Toka su teke stawizny średniego dnia w naszej serskiej dolnej Łużycy. A pen sme zbierali. To je dejavo serski tekst byš, a my sme zbírali, a my sme vici ako 70 lúži s listom se napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo vysem nás, čo autorku a autoru přikronivo. A su pen teke písali, dokoláž toga nie tak láško vo svojej familii písaš, do zjavnosti hýš, veľa su kronili. Ja niamku pisaš o tom, to jo pše šiške, abo pše jo, a pencu mi ale tu familiju ostaviznu ulicovali, a ja som kroniva, no to doch bimegali pisaš, to jo zajemne, teke za požitne stavizne, za naše serske stavizne. A to su šake generacije, a 50 let mi ja s tem ne staršim, a tem ne močim autorom laže. Tak až to jo juž dvojky cas, v ktorom se tam ulicujo.
0: Dla cogo je to ważne, aby zajemne se ze s familijowymi spomnieszami zabierasz, by mogli tego gronić, to są stare czojenka, nieco my lubi do przychoda gledasz.
1: Oboje je możno, jo, ale każ do stawiznu gledasz, pen tyke rozmijasz nasz cas, a pen możesz tyke przychod sobu tweryś. Dokoláž my ka máme jano tu malú sekundku našako nindešnego rono v té minúše casa, ale kaž se spomnioš, kak jo to raz bylo, kak jo teke te uvíše bylo, abo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť a my máme ka te serske stavizne a to sú teke stavizne šedného dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy a zvyčeko pence jano ve staviznách ešte te vojne datirujú a gajo zase pen mir byl, ale ten šedný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nintokam njame, že my šiknych autorov nalíceš, snáš môžeš o ulicu váš, jo, jadno čojinko, abo co je ešte vyspomneš?
1: Z pšaudu konjane ja njoknem to nikogo
0: Uzvignuš.
1: Jo vici ženskich kenč jo pisavo. To pak jo fenomen, až v serskej literatúre vici ženskich píšo. To jo jaden fenomen tyke plagernoserskich, to jo Peri Hynac vokovo bylo. Ale mie jo nento južo jadna ženska pisava, kenč jo zachopiva citaš tu antologiju, a jo pisava mie, až se užikujo za tu antologiju, a jo, samo, gaš jo citova, samo tyke pfakova, při nekotarech, čojenkach. Jo, to sú tyke tužne momente, ken se ho opisujú, ale to jo vážne, tyke vo tom písaš, vo tom citaš, se tyke mjaze sobou rozkraniaš, kak jo to bylo, co jo bylo, Ale sú také lúštne, čo je kapedla. Som narska na reakcie, na dalšie reakcie.
0: Jo. My sme všetkne viegin narska na to, čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. V studiu jo bola zestajárka a udavárka novej antológie sarského ľudového nakladníctva s titulom Ciega sme. Knik vysú už o napředajn. Knik vová premiéra pak bužo a klečina z tego oktobra zegare pešek ve klubujní Sarského doma tam bužo teke Kristiana Pieneková. Učobne žik a ščo byli.
1: Ja sa teke žikujem.

0: korzystania.
1: Angelika Mrocekowa z Bryzówki myśla sobie z listu, kolaż suna jej narodnicki jubilej myslili przyjaciele domowiny. Księcaś namu pisz, a sedem żasy temu narodnemu dniu uczebnie gratuluję, a życzę jej do przychoda zdrowie, mec a dery myśla. Jo,

0: Svetoznaty rapper Drake tež tu za vás spieva God's Plan vás očakuje. Nietko pak smieče so veselič na spiev z našeho repertoára. Steak out a nuknica, so vun menuje. Jede vesela.
1: Zadkula. Šadamne. Ja, vos tu dve.
2: Steak out a nuknica.
3: Ko, ko, ko, ko, co?
2: Pivo svoji. Hoji.
4: Nie wiesz, czeda, czy sym ja pokażam skłos rożtofa, ktoś mnie nadbył piekał wiesnacki, a jutry jechał posledni. Polski triko, polski dep, zadkula może też rap. Polskie piwo, polska jecz, chcemy kreatywni być. Prasze czeso ulala, što je to do traktora? To je jen od LPG, a wiace ciszcze zauboniej. Prajuci, Lil Andri,

0: rapuje a możesz to. Zakulaje nytkopek, gdyż ma strach pączek.
1: Kumštnu inteligencu namakaš džensniši džin šuče. Hač v šuli, nadžele, asistencnoch systémach za auto a samo tež hižo v domach, napríklad za kontrolovanie šaluziu.
2: Ale što je hišče šitko možno, što bude kumštna inteligencia šitko hišče naukneč a kak funguje z cova KI? Z tutimi prašenami podav so nedželu nedom pokem šach do vúšča. Tam byli menujce Cyril Mark, vun studije vúčarstvo za matematiku a informatiku, po takim prawe fachoc za naše prašenja.
1: Hej, tak vun napríklad vil, kak tajka kumštna inteligencia docela funguje.
3: Niekedyś przykład ChatGPT za to jaco stronskie. Najwyższy dżil, czyż muszę się to najlepszo przedstawić, że KI dżuje, also dostanie cele wiele daty, z którą się ona zwłóczuje. To ja bym prawił, to ja kuskę się sport, albo jakieś takie wódźbudżowanie ze siebie samo, za jeden cele wózto, niż o spota, ale ty celu to zrzeszczy, a przez te zrzeszczenie zaś nowa naukne. Also ta KI to są celowe daty, celowe pospyty czyni, drugie to klopfe, drugie to nie klopfe, a potem jeden jako człowiek, jeśli ten KI trenuje, że taki system, belonungssystem co benutzt twari. Gdyż ja ta KI nie dobra czyni, ale ja z typki, bo to jest KI, prawie w bazokach są weseli, a tak da putne so war na dobrem Putsch ja ab schesto das da von da do ein schets preiwort mod richiwort modello trude mein ein dobre modell gespon wille preitschini a da von de sade muja sotwarich press so ein zillewille texte dustane hi
2: doch. Tohodla je tiež ťažko za KI emócie pokazovať, šako tuto naukneč nemôžeš. Cyril Mark pak tiež mini zjehište ďalší vážny faktor, ktorýž oblivuje, hač môže kumštna inteligencia začúče pokazovať.
3: Když bude to dalo možno buď, poň je to jeden aspekt, aj moralický, alebo jen etnický aspekt, čiž je tukéž v tom okomiku, kaj ešte na in kompjúter započne sa, kaj ešte človek zažažeč, môže to tie jara spíše znevožívač. Ja mám kus dobre, zo tam vys človeky tam všent hranicu pan zaža.
1: Kak přichod KI po menenu Cyrila Marka vupada, to zoniče po přichodnom spive danca kuduro.

0: Onyx.
1: Runie s moje wotem rzeczałaj, jak KI funguje, što może, a što wona hać dotal hiszcze nie może, dola tuta technika so tak spiesznie wówiwa, so tak prawie nie wiemy, jak przyszedł wupada.
2: Dola s moje so Cyryla Marka, studenta za wuczostwo matematyki a informatyki praszeli. Wun na przykład jara derewy, jak mieli z KI w szuli wopkadzeć.
3: Wielki problem, który ja sam się jako szulot i dożywił, że zwłaszcza zapoczną spotkania się na przykład tych KI stupić, to w moich oczach jest zmylk, dokąd przed tymi latami za nic, a Jensa Schendmann może zakazać. Hej, tak prawo, za mnie ja też nie jestem żadnym rozrysany za ten problem namakał, ale nie dobi jako uczop, on zapocząć się temu wydomy, bo co jen ten nadałki tak koncipuje, że jen KI jako przydatny pomocny skrytk może dualić, a nic zakazać, dokąd po co tu to nic nie używa.
1: Cyryl je też o tym rozmyslował, hać mieli so ludzie bojecz, że KI ich połowanie przełza. A kotry dzieła dokładnie może od KI profitować, a kotry skiera nic.
3: Wczoraj cele jasne. Ja nie wiem, czy to jako połowanie liczyć polityka. Lekarze, koronne sotre, wonie oborniki, wonie so husto ryczy, so takie jura, also szte sudniki czyna. Może so dele od KI przełzać. Ja ty dalej musu na lektorat znana, dokież. Ja nie wiem, czy to lektorat, also szto tam w detailu szos zostane, ale prawopis, gramatika, to KI mestem. Lippe muszę hać, czy na jacy człowieki. Naopak, ja musu, że ja tam przełle wyrażenia nie widzę za nieke człowieckie powołania. Ja si muszę, wiele muszę od KI profitować, ale te najmniejsze ludzie dobrze uprócz jest strach mieć, że ich powołania dla tego są skończone.
2: A wieso, so kubiczna inteligencja w przychodnych latach dalej wówiła. Praszenie jenoś je, što su przychodne wulke mezniki, kotrzeż KI zmistruje.
3: Ja nieke, możemy na polu matematiki, informatiki ryczyć, to ja nieke te przed krótkim czasem hako stanowa, to dała takie sylą wulke matematyckie problemy, ki su so veliče 2000 wumenuali, a z 1 milion euro te dotiowali. A nieke jo, kumszta inteligencja jen wat tych problemu moa rozrysać, hać do niekio bloß, also to by nieke te drugie problemki czasem przez to rozrysał. Na takich polach kumszta inteligencja rune jara wielkie kroki do predgaty czyni hewak, also szlesa so nieke zno wużije, szlesa tego sobudosa su robotore we medicine, tam ja ten wielki potencjal widzu, so to so hisze lippe przesadzi, a to tam diagnozy szenspiesznicza może so stajecz.
1: To by wulać do przychoda, a kotry je aktualny stał kumsztnie inteligencji, zonicze wiedzę w biegu dzięcniejszego wusywania.

0: Halina, wieś po program, który model ChatGPT jest tu czas na najaktualniejszy, po takim, które czysło?
1: Puh, smy hiżo nad pieć, abo sym troszku przelat zubiła, bo zdaczy so szakowuwie, kujże mysac nowy model, kiś może szo hiszcze lepie.
0: Nietko pak je nas wiezo ty zajmowało, jak husto a wosebie za co nasi serbscy modosni kumšnu inteligencu wużywaja. Treba ja z cywa tutu cywa móc kumšne inteligencu.
1: Za to je so damny Franz z mikrofonom na puč podał, a so serbsku modinu wuvo praszował. Wotmowy za co KI wużyja su woprodze jara szelakore, tak na przykład ty stuta.
2: Ja wużyjam ChatGPT, a wo kumšne inteligencu w szuli. Ale nic zobaczył w testach szpiko, ale na przykład mój domy niekiewe serbszne w ukołom kurze no knie czytać. Na mianę jest to paradis, a tam ma uprodzie jara w le stronu, ja uko 400, a to się te teksty kopiuję z tej knie, a potem do TKI zasadzim, że ona mi pod stoła czynie no słuchoru, a tak mu da to ty przypodla poskać, a nie dom się ekstra do łoża synć, albo gdzie hin synć, a potem tu knie czytać.
0: Jara mudra metoda po takim, kumšne inteligencu za sebe zasadzić. To by najskere tiež tak činil.
1: Viac o tym, za čo a hač naši serbsce modostni docela kumšnu inteligencu užívaja, zoniče po příšodnej hučbie.

0: tak nitko po takim wymy, jak so KI trenuje, ale nieco druje je jeszcze zajmowe, jak ją poprawom prawie wużywać.
1: W osobie w szuli, gdyż może KI dojmać nadawki za tebe czynić, je runie to jara wabiace.
0: Abo też referaty, abo teksty.
1: Potem masz nadawki gotowe, ale hat się przy tym jeszcze nauknu, je drugie praszenie.
0: Jonas znaje w obie stronie, sam je na matematyckiej KI sobą dziwał, a je matematyku na wuczostwo studiował, a widzi też wielkie ryzyko w tym.
2: Hej, KI obiezo też złonka szule. Wielki tema, też przy spieniu domiacich narokom. Tam jest ten strach rozy, że dzieci jenoś jeszcze do odpisania szczolnika KKI im praje. Przez to jest też ważne, jak są domiacie naroki miastem stajane. Co dobra te dzieci też opisać móc, jak są one na usłyski przyszli. Albo też to rozjasnić móc, a nic jenoś, okej, to jest prawie, albo to jest opak. Przez to jest dla dzieci, a młodostnych ważne, też to zrozumieć, co ta KI im praje, a o tym przemyśleć, a co też są trichy.
1: Po takim KI używać, haj, ale to dla swojskie może napinać, a to je wiezo nowe wyżadanie za wuczerio, nadawki tak stajeć, że dobia szulario przyszym swojskie może napinać, ale za z tym licza, że so KI używa.
0: A gdyż się o tym ryczymy, jak KI szulu zmienia, możemy też jeszcze trochę dalej do przyszłego poladać.
1: KI są równie jara spiesznie wujewa. Wiedzy, któreś przed niektórymi latami jeszcze jakaś science fiction klinczachu, sudzięca za mnoich i żocyle normalnie.
0: Ale dżes dejmy za 5, 10 albo 20 lat. A co są to za morosnych zmieni, gdy sudzięca 14, 15 albo 16?
1: Smoj Jonasa jeszcze raz do przyszeda pola dać dałej, kajki przyszod widzi wun za KI.
2: Ha, ja si myslu, że zmieje KI jedny przyszod, co budzi też KI wiele nadalko móc otrzymać nam, a też ze wszystkich morostnych, co budzi we wielu połanskich obłukach KI wielki tema, a co sobie wun też z KI rozestać móc, ale wiezo, haj mój zamiar, aber moja rada naszych młodostnych je, że so sobie wun to przeco praszeć, co KI tam poprom czyni, a czy to poprawdzie też praje, a krytis se na to ladać, tokiż każdy szudzie podla z tym, KI może też zmylki czynić.
0: Po takim KI rady używać, ale swojskowo przy tym nic hasnąć, KI czyni zmylki, to może wam ze swojskich nazwaniem też rzec.

0: Netko, przyjdziemy k wosobie aktualnej temie, mianujcie strach przed kumśnej inteligencją.
1: K czemu smysłu was wopraszali? Jak wy w przychodzie ladają na wówicze kumśnej inteligencji myslicie, a hacz co to znane samo boicie?
2: Hej, pobudzczory są nam praja, zadałuję takie internetowe strony, gdzieś może jen tam czytać, kajke poła nas są znowu od KI, hej, abu szon prajewa, co są tam strachy możne, hej, ja mam te drugie strachy, ale hej, ja są nadziejam, co tam nie będzie tak jara szlim.
3: Zamy ja to nieke wyzo jara dery, a jena wujka pomoc, ale w szednym dniu ja to skierety jene wohożenie, za dżło mistna, hej, tam ty bym kusladać, kajem to. Czyli
4: ja mam raz hazo tej KI naszą fantazję w oroży, a ja bym się chodził, żeby się to w ja służyłaś kiedyś nieke, a nieke to są ja bym służyła.
5: Za to, że KI switchu za, ja prawo po tej nieke ten strach nie mam.
6: Ja schon przemusisz to było, gdyż KI z siebie wiadomo nieka wuje, aż by to, aż by ona hubene wice, albo dera za nas człowieki czynowa.
7: Na hajdyszyn lada kaso KI wuje, ha, so so te techniczne wice szedze dale wuje, mam ja schon strach, so bude so człowiestwo przez KI urożyć.
8: Ale hast du sie wüsste, so hast du Ludwig Gottrich, diese KI-Jewe, also, kostet Wunder, mag er ja, so nicht CT wüsste, so, du Strach, wo

0: Bo za zajmie, za pisanie poestczu a listu su tež 8 jo odvosovali a 4 tež za varenje. To ja si myslím, ja tež také za varenje abo za planovanie od niekotrych vicku je to relatívne praktisce bude prava.
1: A ja on preč. Bo mňa tá KI pši varenu tež jac nepoma. Tam je co talent so pozubil, also tak richtig da nicht funktioniert. Halle hat die KI beschrieben, so will er schallig, er wird gestern einen Abschied, weil es gut gehen und nicht der Programmierer, also das KI dort Design machen.
2: Hey, du bist Sub-Selt, gell?
3: Hey, du bist ein genauer Subs, ist hoher und das Deutsch.
4: Satkula.
1: Serbska dekanatna modzina jesi czera wuliecała. Sześć a sześćdziesiąt młodosnych jest ona jezbie bobczyliwo.
0: Po zromadnym nyszporie w kwadzitej kapoce w szprowiach pola Hamora padloachu młodostni po szprywi z czelnego do nowego miasta.
1: Przy rulec mnie wuliec z grillowaniem nad lewym wojeniem a w jocze zakończychu. Przewodzieli su młodosnych fara Gabriel Nauka a sobudziewa czarce dekanatnego dusze pastorstwa.
0: Za 152 skadżowanku pyta reżija za programowymi dybkami.
1: Kajż Milena Wojczeriec a Maksymilian Gruber jako wymyski nawod z dzielisztaj może so zajemcy hać do 1. oktobra ze swojskim przynoszkom pola Nieju Przizewicz.
0: W fojach budyskie krony, ale też na szelakich drugich mistnach jest za czas skadżowanki też za so mistno za wymyskie twórby zamówitaj dalej z dzielisztaj. Lietusza skadżowanka wotmije so 21. novembra.
1: Na serbskich Schulach schicht Rujin w budyskim Wokresu je w minianym szulskim lecie mienie hodzin w upanowa hać w sakskim Przeresku. To wukadza ze statystyki, kotruż je sakskie kultusowe ministerstwo sredu wozjewiło.
0: Na sakskich Schulach so planowane 3,1% wuczby nie dziarzało, na serbskich Schulach by to 1,4%. Liczby pak su za jednotliwe Schule kitro rozdzielne.
1: Planowane wupady su wozjewie w serbskich zakwanych Schulach przybierali, jeli przydamy nieplanowane wupady przez korość, a podobne je w Banczycach w zajeszłym szulskim liczbie 9% wódźby wupadnęło, w Budyszynie 8%, a w Kruszczanskiej Zakwanie Szuli 6%. Z tym się w sumie nad Zakskim Przeryskom 5,7% leża.
0: A w ostatnim dniu przy szulstwie piatk był w Nybyczycach spisiołanskie dworstwo prynie swobodnie serbskie szule założone. Jeho przedsyda je przedowzaczel Jan Rytscher z Jasince.
1: Dworstwo chce w przychodzie z drugim pedagogiske projekty na swobodnie serbskie szuli podpierać, a w osobite formaty wuknienia a kubania runie tak spisiołać, kaj szelake kulturne, sportowe a socjalne aktivity.
0: Srecz novembra chce ja so czwonojo kiedalsi organizatoriske zromadzizny zetkać, do romady ma dworstwo tu czasnie 8 riadnych a jednego spisiołanskiego czwona.
4: Zatkula.
5: Zeus, Zeus, Zeus. Pójdź do pądzielu.

0: Zadkula.
1: Witajcie w Roczo do drugiego z nowymi temami. Naj, niemale. Troszkę jeszcze przy kumśnej inteligencji wostaniemy.
2: Potom pak w oprawie troszkę wotminy. Zajświecy dzień ryczachmy ze Zadkulaku Leandru w przychodzie na oratorii Wulkotna woda. Kunst dzienia szako byście prynie koncertaj, a to Rika zostyduje wiezo w uodnoczenie.
1: Wostaniemy jeszcze przy serbskich kurach. Komia poda somienuce do kurowego lima.
2: A potom dalej k sporty, też w tym wyzo smy zajśmytyżyn hiżoryczyli swytuły mistrzostwa w basketbólu żonu.
1: Na tym polu wostaniemy, to ryka sport, nic basketbóla w swytuły mistrzostwa, ale w okresna klasa w kopańcy.
2: W Radworiu maja mianujcy w odsztutie sezony za so druhe mustrzwo.
1: Ano, chcemy wiedzieć też na tamne serbskie mustwa zabić. Po takim dostaniecie dzieńca jeszcze raz mały przelat w okopalskich busletkach kunst tydzienia.
2: Najprzede pak mały przelat Klaudiusa, a to k hućpie.
3: W drugiej godzinie oczekuje was wiedzo dalej dobra hućpa brytyjska band Depeche Mode. Zaspiewa wam People are People. Michał, chcesz, trzeba jeszcze jedną cigaretę?
4: Jeszcze jedną cigaretę, a potem nigdy zas, biegać bych jak kurił ketu.
3: Haj, ale też szpanijską huczpu za was mamy. Enrique Iglesias zaspiewa Subemela Radio. Tak to, kajś Holaski na swoim nowym albumie Dziewaja, możemy jeszcze raz do starego repertuara popłaskać. Tu je Mądrej Wiesce. Dajcie się lubić.
0: Zadkula.
5: Szadamne. Ja wostudwę.